0: Freirat lädt alle zu dieser Reise ein, wünscht einen schönen Weg und einen guten Empfang. Oder wie sagt man so schön, życzymy miłej podróży i przyjemnego odbioru. To jest Lista Przekrojów w Wolnym Radiu Innsbruck Freirat.
1: Gdy szliśmy raz dobry stolą, tam piekielny wicher wiał. Ciągaj fał i razem jeszcze raz. Czy wacze wielkie morze, ryk swe szpony stał.

0: bo kiedyś coś kazało mi nacisnąć start. I cal od krawędzi, znów myślę, czy zmienić na drugą stronę i znowu dać szansę nam.
1: The days of vinyl, as we used to know it, is pretty well over. It's a shame. It breaks my heart.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym.

fin, że pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. Windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze trzy lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie

0: Wcześniej dni nie były często gotowe, ale dziś biorę moje dziś na męską rozmowę i mówię mu, wiem, że masz wadę, ale chuj z wadą. Przestań tak wypatrywać jutra i spójrz w prawo, spójrz w lewo, gdyby pójść na bok, żeby puls tego wyczuć, co dotychczas było puls.
1: Ihr hört Freirad, das freie Radio Innsbruck.
2: Freirad.